macy, moje macy lubisz ty. Ty dreczysz moje czuwy, moje czuły dreczysz ty.